0: wcale nam nie było, ale wreszcie się skończyło.
1: Tu Mihajlo mi Ranzore.
0: Wracamy z Yokohamy i ładownie pełne mamy.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Były Indie, były Chiny, teraz w głowie nam dziewczyny.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: Czy wam odebrało mowę już przed dziobem Cliffy Dover?
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwicę.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, całe

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziwiczy wrócił czas.

tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas, Grytviken, tam daleko, Grytviken.

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różą w podarty celofan, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała, co

Basia śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił do ust stary talizman

0: bar.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś, marzenia ze snów, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

siedzę sobie ze szpadelkiem, babki z piasku kroję. Pytam, czyje jesteś może, a ono mówi twoje, mały, twoje.

oczy. Już wtedy, mój Boże, gdzieś na chwilę znikną ludzie. Będę ja i może, mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje, dziadek, ciągle twoje. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję. Spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje,

życiu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: zakończą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: palce w odbiorniku, od pokręcę gałę.
1: Smutno w długim rejsie, czas wolno leci.
0: Aż tu nagle niemożliwe, bo słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Znalazła się przypadkiem.

bine zagrau. Apoi się siedzę w domu samotny, kochany, żona w mieście na zakupach.

0: co słychać, kolego?
1: A on soczkiem od ogórków także się tętego.
0: No i chyba w perze do mnie wezmę rejs jak leci. Aż tu nagle niemożliwe, słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Chyba radio przed południem

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, możemy, a próżno poważnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

0: jeszcze sam, aż przyszedł wreszcie dzień, gdy los uśmiechnął się, przepiękny okręt sam u brzegu wyspy me.
1: Hej, morze me, uroki twoje znam,
0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, morze me, na próżno wołasz mnie,
0: dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi, że duszę się na lądzie,

0: pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kei, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.

Ale grunt, jaki jesteś gość. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisk.

grunt, żeby jakoś szło. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam, tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą tym, już jestem w domu.

Wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jest.

0: zdawało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ty jesteś kliprem sławnym, Katy Sark czy Betylu. W Pacyfiku portach gwarnych

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

свои. Pamiętaj mieście Amsterdam, zważ dobrze co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zważ dobrze co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj w mieście Amsterdam, zważ dobrze co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam.

Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata.

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy,

Przeszły lata zawyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale dalej marzy o załodze ten samotny.

0: napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Marcel do zrzucenia!
2: Marcel do zrzucenia!
1: Tadeusz z nim!
3: O, hej, na południu kogo to fraj?
4: Hej, tam gdzie Floryda,
3: dziewczyny tańczą, kiedy

Hey!

0: Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie.
1: I jest tam morze jak świat szerokie.

kochanie, kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupiony kłamstwem grom.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Konia jak nik.
1: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
2: Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu, teraz jestem tu.

0: czego chcą.
1: Więc próbuję znów wytłumaczyć jej:
0: heja, heja, ho!
1: W sypialni znów zaczyna się

nikt, obyle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet. Nikt, obyle co nie czepia

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

zmian. Lecz naprawdę nie ma komu, komu moje morze dam. Nie ma komu, nie ma komu, komu dać to morze mam. Długo mnie nie było w domu, długo mnie zatrzymał świat.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: Tysiące stron piękno twe już znam i nie ma gamy twoich barw, a ty wciąż dumna.

staje, gdy już twą prawdziwą zna się twarz. Raczej twoim

Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

każdy nożem bierze wet za wet. Nie jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

Śmiałe salwy błysną ogień setek dział. Rozpadł się bojowy szyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu nikt nie czekał mnie.

program. Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

daje miłość, niczyim będę znowu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy dotąd nikomu. By zmarzłe wielkim morzem serce ogrzewać w naszym domu. Przywiozłem ci z morza złote zarzewie, jak nigdy żadnej kobiecie, bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie. Bo jesteś dla mojego okrętu jedynym portem na świecie.

0: trzymaj, bracie, kurs Nordwest.
1: Z tamtą. Z Neptunem to poważna sprawa.
0: Prezesem stary ochrzcił mnie. Cóż pierwszy raz płynęło się. Ho, aj, ho, ho, laudy. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest. Za rufą.
2: Prezes.
0: Wyśmiano mnie, zwyczajna rzecz. Lecz odmieniło się grot precz. Hołaj, ho, ho, ho, ho, trzymaj, bracie, kurs Nordwest. Za rufą.

0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, za lupą her.
1: Aj, szczęścia.
0: I wiecie co? I odtąd tak choruję, że...
2: Że co?
0: Na morzu tyję, na lądzie schnę. Hołaj, ho, ho, dalej. Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, za lupą her.
1: Na lądzie schnę.
0: Trzymaj, bracie, kurs Nordwest, za lupą her.
1: No nie opowiadaj.
0: No trzymaj, no bracie, no kurs na Nordwest, za lupą her.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: światu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: Już z Liverpool wychodzić czas.
2: Hej, hej, Santiago!
1: Ładownie, full.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Mijają wieki, ludzie gadają, co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed depką.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood,
1: w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
0: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
1: teraz armia będzie matką twą.
0: Hej,

17 rok 27, listopadowy wiatr zimny gał. Była niedziela i słońce wstawało, a świętym

Dały kartacze i z czaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przepuścił abordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki gaz.

0: Wiodącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze. O miłości bez filtra. I mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

krzesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęsi zła, a ta ryba o rany na pokładzie drga.

ubiskaje szeregi długich fal. Rejs za rufą zostaje, a jednak czegoś żal. Może ta mała, co jej kupiłem pierścionek, jeszcze pamięta mnie. Pamięta?

0: zamkniemy razem. Już jak łajbą kiwa, tu e-knajpa jest pod gazem.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pijesz zdrowie matki ziemi.
2: Pełne szkło złoci się białą pianą toczy. Tylko nie wiem, czemu padł

0: Czy widzisz psa? Popatrz, ma dwa łby. 8 łap i już urządy. Chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky! Johnny! Brat to nasz wędrownik. Bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wie każda panie.

mi. Do dziś chętnie wracam do tych chwil, do dziewcząt z tamtych lat i tawernianych sal, gdzie muzyki skocznej rytm ciągle nam dodawał sił, że mogliśmy bawić się po blady świt.

jak w rejsie w życiu jest, że przychodzi smutny kres i przy stole coraz więcej pustych miejsc. Wypijmy za nich dziś, niech żaglowce śnią się im. Dobre wiatry, piękne panny, beczki rumu, groki, gin. Zaśpiewajmy więc po cichu tylko im. Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami morza pieśń. Czyś może widział raz, czy ci sól przeżarła twarz? Zaśpiewaj z nami więc morza pieśń, morza pieśń. Zaśpiewaj razem z nami.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

и Билли Штраверс, и Руди Олсен, и Берти Баден, Байчельника Мрач, и Кутернога, стары Троусен. Nie martwcie, bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,

Billy Strauss, Irde Olsen i Bertie Baden, Majdzielni kamraci i Kuternoga.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

Или хлопцы odwiedzają, a na balu Medei. Najczęściej młody szalabron, a na balu Medei. Po nocach mą matkę do miasta brał, a na balu Medei. Gdy ojciec wrócił, ech na ląd, a na balu Medei. Halabalu, bulu, bulu, bulu. Zimny i pusty zastał.

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Który z Holendrów najlepiej się bił? Skipper Jan Rybek.

nadszedł ten feralny dzień czerwcowy. Trzęsienie ziemi wstrząsnęło portem. Rozpusty wyspę dosięgnął gniew Boży. Gniazdo piratów

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tam żeglarzy lubią, tam się o nas dba. A gdy rano powróciłem, to nie mogłem dojść przyczyny, czemu pękły obie E i D i A. Struna za struną wciąż się rwie, już pękła H.

już ręką mogłem sięgnąć portu, gdy nagle mi zwariował świat. I znów się w stormach poniewieram, w mokroj piekielny ziom. Jasna bracie, bierze mnie cholera.

dzisiaj sama. Barmanka biodra i jej bar. A ja się w sztormach poniewieram, w mokrej piekielny ziom. Jasna bracie bierze mnie po.

zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łup. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć snój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łup. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, wiatr przegania stada chmur, kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz. Lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łup. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łup. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łup. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łup. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew,

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: W górę!

0: górę raz.
1: Hej, razem!
0: Kotwica w górę, hej!
1: Ciągnij!
0: W górę.

0: gebeurt. Wat?
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
2: Pijmy za chłopców, co weszli na połów, zdrowie chłopaków, co w morzu dziś są. W nocy przy sieciach nie mają spokoju, gdy szczury lądowe w swych

0: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: I uczymy się klaskać na trzy.

Poznałem ją w tawernie. Nie będę z wami szczery. Ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o,

wesoły jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok.

ściany myśli hen z ptakami w niebo mną. A niebo blisko, choć błękitu nie ma końca. I wieczorami, gdy wygładza morze tą, cichutko

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

pompach praca bre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil, prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

0: to dzielny staryna. Co myśli, wiemy już.
1: Do żagli, kurze, a twarz.
0: Nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second mate, ty

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

gdy skończył, rzekł: słuchajcie dobrze, by życia nie strawić jak ja, kotwicę rzućcie na lądzie, niechaj może zostanie wam w snach. I wtedy jeden z nas spytał:

0: może tak.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
2: Kiedyś.

jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść, pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek w horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy w upale przyjść ci przyjdzie drogą i chłodem studni orzeźwisz swą twarz, pomyśl, że ja jestem gdzieś wśród tropikalnych mórz i o kubek wody modlę się. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój,

ciepło, gdy ja wśród sztormów lodów krę pod północnym groźnym niebem drżę. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz nad brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim, pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli ślę.

rolowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Boże, drewno załadować.
1: No hej, do flukirali.
0: Za późno teraz, by żałować.
1: Hej, do flukirali.
0: Chcesz mieć forsę, musisz harować.

zielone oczy walczy z falą deszcz. Wiatr muzyczkę nam przygrywa, czy zatańczyć chcesz? Jeszcze brak tu jednej pary, iceberg i nasz ship.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop, polski hip-hop. Stacje RMF Fresh tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.
1: Już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się w inną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy rum, jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Na nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

jednym barze gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak, cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał. Jak zabłąkany wiatr, co poplątał kursy statkom, swoją drogę znaleźć chciał.

Czy widziałeś tę kobietę? Tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok. O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony wrak. Cichą skargą połamanych burt raniła serce, jak zabłąkany wiatr.

zmienić choćby drobnym gestem tego, co już jest, zrobisz źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg. Jak porzucony brak, śnią, że dobry Bóg tam w niebie słone może znów im da. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły świat.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Co?

0: za oknem deszcz. Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Wąsa tą siostrę miały ze Jones.
2: Łe, hej, na Kubie!
1: Chłopaki zielenieli w krąg.
2: Balanie na bananie.
1: A miała parę takich spraw.
2: Łe, hej, na Kubie!
1: Puszyła się jak dziki paw.
2: Balanie na bananie.
1: Korzystał z tego łysy Jones.
2: Łej, hej, na Kubie!
1: Prymarczył świnia siostrą swą.
2: Hawanie na bananie.
3: Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany, trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym, gdzie takie, a przy niej ten jacht.

szeroki świat, gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht, gdzie ta Koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, gdzie to jest? Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż, stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz w kompasie, igła zardzewiała, lecz kierunek znam, biorę fur na plecy i prościutko gnam, gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce. Lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie. Bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch. Więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba za dwóch. Więc...
1: Heja!

morzu siły swe. Poranna bryza w dal je gna, już wielki wyścig zaczął się.

nie zapomnę czasów, gdy najszybsza była Katysa. Dziś dumna stoi w Greenwich Town, jej żagli już nie pieści wiatr, tylko wspomnienia.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

szukać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz, Serena moją żoną jest panu.

Pański trzeci to rok, równy skazań czy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

Stary Foil żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szla prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, gdy no Connor majaczy w gorączce.

Otóż jest klon ich tak, na czym stoi ten świat. Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany i smród. I czy któryś z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to przyjemne.

Więc to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

Słuchasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

więc wiesz, co znaczy morza ryk. Gdy dziewcząt rząd i trunków moc wypłucze kieszeń w mig, to w szklankę grog i wstyd.

Maciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: FM FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: Było to w maju, słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało, czegoś by chciało.

brakuje, to się zaziębi, to się zapoci, to zechce śledzi, to znów łakoci, więc myślę ci ja sobie załatwię.

słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało znów czegoś chciało. Znów czegoś chciało.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

śmiechu wiatr. Stary wypiwszy miętkich jajczych chlapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba jak się patrzy na strzykanego sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej, powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Maria, Bóg ci...

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

każdym porcie zaciągał długi. Gdy zawijał do portu, to po prostu dla sportu tu pożyczył tysiąc tam drugi. O la la, o la la, o la la. Tysiąc funtów pożyczył w Londynie, tysiąc lirów pożyczył w Messynie, tysiąc franków w Maroku, tysiąc batów w Bangkoku, tysiąc złotych, gdy płynął przez Gdynię. O la la, o la la, o la la. I tak coraz bogatszy się stawał, uważając za pyszny to kawał. Gdy pożyczył, to nagle wiatru nabierał w żagle i odpływał i nie oddawał. O la la, o la la, o la la. Klnął go Włosi, Anglicy, Syjamczycy i Polacy, i Marokańczycy. Gdyby wrócił raz drugi, gdzie zaciągnął swe długi, srogo tam się z nim każdy policzył.

Więc choć w swym kapitańskim kubryku różnych dewiz zgromadził bez liku, nigdzie przybić nie może, tylko błądzi wciąż morzem we wszelkim.

jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo jako straszna dla wszystkich przestroga. O la la, o la la.

Gdzieś ty zapodział nogi swe, czy zły ocean zabrał ci je? Możeś pijany, czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

Posłuchajcie teraz mnie, o dziewczynach śpiewać chcę. O dziewczynach, co próżnią wam kieszenie. Kiedy z morza wraca czak, w pełnej sakwie dzwoni szmal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełki gwar, czak odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Neo suszy. A panienek nie brak tu, wszystkie piękne jak ze słów.

wdzięczy się. Jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Żeglaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orza pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żabki trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie.

0: które zagle wybrać los. I z nawiecznej na zawieczną się kołyszą. Burda w burdę idą, znów bruje parę ostrych żuk. Jeszcze jeden z drogi pal z przewielką ciszą. W końcu przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz horsy, spadaj Jack. Opłyń horny, wracaj tu z pełnym portfelem. I barmanki słychać wrzask,
1: nie masz horsy, spadaj Jack.
0: Opłyń horny, wracaj tu z pełnym portfelem.
2: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatni mewy krzyk. I chociaż pokład chwie się, raz jeszcze okiem rzuć, na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie powróci się.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

chodził wciąż, właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W piwnicy rzężą z resztką sił, zlany ropą silnik w zęzach gnił. Pił tam z grubej rury księżyc.

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę to puścić.

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Już po jakimś czasie, gdzieś po 130 dniach, na środku oceanu zaryliśmy w

Bo stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rej za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko w karty grał. I niemyty, niegolony, no nie lubił pić i ogrywał nas wszystkich do gołej